0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, w sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne danie nie

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

Radio.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
4: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych, właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby no właśnie nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
3: No właśnie o tym się nie mówi, wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które no, są w tej żałobie, no zostają po prostu same.
4: Dokładnie tak i właściwie jesteśmy, no w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak no u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście, no, osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się no właśnie bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, no to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
3: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że no tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, no mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
4: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście no, mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy no, taką przestrzeń, w której no, po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście no, głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn i też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić, wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło, można po prostu być i słuchać, można być i milczeć, można tak naprawdę wszystko, tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami, tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
3: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
4: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
3: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
4: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
3: Po prostu z drugą połówką.
4: Dokładnie, z drugą połówką, czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
3: Ta pomoc jest bezpłatna?
4: Tak, pomoc jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna i każdy może skorzystać, jeżeli tylko tego potrzebuje, z takiej pomocy.
3: Jeśli ktoś nas słucha i potrzebuje takiej pomocy, chciałby się zgłosić, to może zachęćmy właśnie, jakie kroki tutaj poczynić i jak to będzie wyglądało w praktyce.
4: Najlepiej jest wejść na naszą stronę internetową, na której jest konkretna zakładka, że potrzebuje pomocy i po prostu tam wybrać tak naprawdę no, konkretny jakby rodzaj tej pomocy, czego się potrzebuje. I tam już dalej pokieruje zarówno jest formularze, które tam są, które trzeba wypełnić, ale też są po prostu podane numery telefonów, e-maile, na które jeżeli ktoś na przykład nie wie jak wypełnić, albo się waha, albo kogoś może też, no po prostu technicznie może ktoś nie umie, albo się boi, to też można po prostu do nas zadzwonić i się z nami skontaktować w ten sposób, rozmawiając z nami, a wtedy myślę, że no na pewno nikogo nie zostawiamy bez pomocy. To jest, to też jest ważne, że ktoś, jak ktoś się do nas zgłosi, to na pewno tą pomoc uzyska.
3: Nie zapominajmy o tym, jeśli potrzebujemy takiej pomocy, czasami wystarczy jeden telefon. Oczywiście nikt nikogo tutaj do niczego nie zmusza. To jest nasza decyzja, czy my chcemy właśnie taką pomoc w takiej formie przyjąć.
4: Dokładnie tak. Tutaj jest bardzo duża dobrowolność. Czasami też jest tak, że po prostu rozmowa wystarczy. Czasami jest tak, że ktoś dzwoni, a wraca do nas po długim czasie, gdy po prostu czuje, że to jest ten moment. Czasem dzwoni ktoś bliski, że ma kogoś w otoczeniu, kto przeżywa właśnie żałobę, kogo dotknęła jakaś tragedia. I to też jest, to też w takiej sprawie też można się z nami kontaktować. No ale też mamy wszelkie działania edukacyjne, dużo szkoleń różnych, warsztatów, webinarów i tak dalej, więc też można śledzić i samemu się też doedukować w tym temacie, więc to też jest taka przestrzeń, gdzie można też po pierwsze uzyskać pomoc, ale po drugie też zwiększyć swoją świadomość, wiedzę na temat właśnie żałoby, zdrowia psychicznego, kryzysów.
3: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do Was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
4: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A/1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
3: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
4: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dzięki.
3: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
1: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie, gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa.
3: A jesień coraz bliżej i właśnie trzeba się przygotować do tego wyjątkowego spotkania.
1: Tak, mamy tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Poznaniacy, drodzy Wielkopolanie, droga rodzino Gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla Was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
3: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji, wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
5: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc że mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się

0: Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł Rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne. O tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, które jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
0: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie państwa zapraszamy. No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich

0: wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających, a szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
0: Nieuchronnie się zbliża, ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru 8 Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
2: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada i będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły i zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadajemy, zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie, i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji, i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no, skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr 8 dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Mercus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ecovia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi, w tym obszarze że znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
5: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
6: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, główny inspektor Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady. Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
5: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
5: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam Was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowaną z Fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na Państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla Was ciekawe koncerty i tutaj możecie Państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
7: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja senioralnych Poznań, która już 26 września. Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce, a także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa i wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać Strefa Zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim, najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskich, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspominałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
7: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Na seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
8: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Tębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
9: Czyli MPSZOK, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także dotyczące odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasy przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września, wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna, ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, by w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
10: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. Prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. Dlatego też te samochody w ostatnim czasie były priorytetem, jeżeli chodzi o nasze zakupy. I to zrealizowaliśmy. Mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
10: Sezon śnieżny jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
10: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Bóg, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. Ruszył nowy sezon, a ze mną
11: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli Świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, japońskie, przyrodnicze, nazywane Kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko, przypomnę, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
11: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej, elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk wystąpi. Między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu, na przełomie jeszcze lata i już jesieni, i dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
11: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
11: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: Może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
11: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo z tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W poznańskim zamku koncerty, w poznańskim zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
11: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy, zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina. A tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich między innymi pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
11: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
11: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
11: Warto dodać, że właśnie zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownie samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
11: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
11: Wojciech Mania Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję i zapraszam do Poznańskiego Zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
12: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnie kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje w miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
10: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniach z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
9: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. W naszym programie Ekotemat powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
11: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie, na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie i kawiarenki naprawcze mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym. Jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
9: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
12: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
9: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
12: Tak, w wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku. Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem. No to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne, moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów z 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów wchodzących w skład 4F plus R jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
9: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
12: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 1947 rok. A 1947 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem, co jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
9: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
12: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
9: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
12: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
9: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
13: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
14: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nakład zatrzymania krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
9: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
13: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
9: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
14: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania, i będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszego tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania, i będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i

0: znaleźć u służb ratunkowych. Natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
1: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem, również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi, jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymało krążenie, tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
0: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
0: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
2: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
0: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
2: W jaki sposób można się zapisać?
1: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności, więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć. Im później można być ratownikiem.
0: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do Was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
0: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
2: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
1: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie pomyślenie, czy coś robimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie, jest pomocą.
0: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego.

0: A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
1: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do Was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
0: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
1: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
0: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobocie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no może uratować życie i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
1: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i w wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no wypady za miasto.
0: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywniej i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
1: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
0: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba, nagłe zatrzymanie krążenia może przejść. Także no, niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
2: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno. A przynajmniej to mam na monitoringu, jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie. Więc to może się wydarzyć w każdej temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
0: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze. Natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach. Także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
1: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
0: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on kuleje, jakby trzeba to powiedzieć wprost. Natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może nie domagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
2: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
1: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
0: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
2: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Teraz temat inwestycyjny.
3: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
1: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
5: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
6: Jerzy Małecki, dyrektor zespołu szkół łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu. W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła. ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo, w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
1: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
7: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów. To znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania, więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
1: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
8: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
1: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach kubiakach, a teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. A ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
9: Witam serdecznie.
1: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
9: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. A są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznanianki nie stosują się do tego?
9: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
10: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnię, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów. Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12 15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
1: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
11: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać, no ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle zza zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować. No po prostu to są sytuacje niebezpieczne. No i do tego nie można dopuszczać. Dlatego my tutaj apelujemy o rozsądek i o to, by tego nie robić. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny. No i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
1: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjantkom miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sprawą zajmuje się sąd. Czas na kolejny temat, a teraz onkobaza, a ze mną?
13: Stanisław Urmaniak, onkobaza, drużyna szpiku.
1: Za nami wakacje, sporo działo się.
13: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni Państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny Szpiku, i dlatego wkrótce w Onkobazie, w Centrum Poznania zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób Onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny Szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w Onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne, spożyteczne.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu Onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
13: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy, będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ Onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie. Więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów. Więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
1: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną...
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
14: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, sposób jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które Państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
1: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
14: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień, ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty, początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może na nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
1: Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
15: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. miasta zostały zaprojektowane tak, aby współgrać się z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZ DL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal Murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejskiem spotkania sztuki i codziennego życia.
16: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZ DL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
17: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów. A druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
16: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym na początek coś dla kierowców, którzy parkują na poznańskich ogrodach.
12: W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego i zakwestionowaniem 3 darmowych godzin parkowania w strefie płatnego parkowania na ogrodach zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, które zakłada 40 minut postoju bez opłaty. Tą propozycję będziemy przedstawiać miejskim radnym na sesji 29 września. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta. Jeżeli tak się stanie, to strefa na ogrodach zostanie uruchomiona 1 grudnia. O miesiąc później niż planowaliśmy pierwotnie, ale w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w związku z tym, że musimy jeszcze raz rozmawiać z Radą Miasta na temat rozwiązań na ogrodach, stąd wynika przesunięcie tego terminu. Chcemy też dać czas mieszkańcom na zakup identyfikatorów parkingowych mieszkańca. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kart abonamentowych na okres 25 dni, z kopert komercyjnych czy kopert dla dostaw, a właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli parkować bez opłat. To rozwiązanie, które chcemy przedstawić radnym, czyli 40 minut bez konieczności ponoszenia opłaty, bez konieczności rejestrowania się, czy też za pomocą aplikacji mobilnej, czy też w parkomacie, pozwoli nam zapewnić te pierwotne założenia, jeśli chodzi o utworzenie strefy na ogrodach. Chodzi o to, aby z jednej strony mieszkańcy mogli pewne sprawy załatwić, czy przyjezdni, bez ponoszenia opłaty, ale z drugiej strony, żeby opłaty jednak musiały być ponoszone, tak aby zniechęcić tych wszystkich, którzy dzisiaj parkują na ogrodach przez cały dzień, którzy robią z ogrodów taki bezpłatny parking buforowy.
11: Mówiła Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz sport. Będziemy mówić o bardzo ważnym maratonie w naszym mieście. Chodzi oczywiście o 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza.
13: Już wielkimi krokami zbliża się Lotto 25. Poznań Maraton.
11: Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
13: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo poznański maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na międzynarodowych targach poznańskich. Wtedy również rusza biuro zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na międzynarodowych targach poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe. Jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
11: No i powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
13: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
11: A jak przygotować się do tego biegu? Mamy jeszcze trochę czasu. Zdążymy się przygotować. Kto nic nie robił, no oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię, no tak się nie da.
13: Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy jeszcze się nie przygotowywał do maratonu i chciałby wystartować, no to ja bym jednak chyba mimo wszystko odradzał. Plany treningowe, które można na przykład pobrać od zaprzyjaźnionych z nami klubów biegacza w Poznaniu, a naprawdę jest ich bardzo wiele, no to są takie plany rozpisane na wiele, wiele tygodni, na miesiące w zasadzie. I takie forsowanie się bez odpowiedniego przygotowania to zdecydowanie nikt chyba nie będzie doradzał osobom, które jeszcze nigdy nie biegły maratonu. Także jeżeli ktoś chce się przygotować, no to może ja zachęcam najpierw do startu w piątce, zobaczenia w ogóle jak się biegnie w takim biegu ulicznym i potem można dłuższe dystanse również próbować. Na wiosnę będzie maraton, a maraton co roku jesienią.
11: Oczywiście zachęcamy do uprawiania sportu i co słyszeliśmy, róbmy to z głową.
13: Zdecydowanie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, działa w Poznaniu mnóstwo klubów biegacza, więc to są zapaleńcy, amatorzy, ale to są osoby, które dobrze przygotowują się do tych startów i pomagają tym stawiającym pierwsze kroki na biegach długodystansowych przygotować się do tych startów. Także zachęcam do sprawdzenia, jak to wygląda. Te treningi się odbywają, czy to na Golęcinie, czy to na Cytadeli, ogólnie na terenach zielonych w mieście Poznaniu. To są grupy bardzo otwarte. Wszystkich pozdrawiam, bo to są grupy, które naprawdę z nami współpracują i bardzo wiele wnoszą do poznańskiego maratonu.
11: I te osoby oczywiście można spotkać na ulicach Poznania, ale także w różnych tutaj innych lokalizacjach, chociażby nad Rusałką czy na Strzeszynku.
13: No właśnie, tak jak powiedziałem, warto też dodać, że przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł i dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej ręce, po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. A taka ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta. Dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas.
11: A ja przypomnę, że rozmawiamy o 25. maratonie, Poznań Maratonie imienia Macieja Frankiewicza. Dziś u mnie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
13: Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka. Czyli jak na ostatniej w prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Ja wszystkich zachęcam do kibicowania. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion. Bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz, przebiegając przez Stadion Mistrza Polski. Niezapomniane wrażenie, do tego ci kibice na trybunach, więc bardzo zachęcam. Można przyjść, pokibicować i to na pewno doda skrzydeł naszym biegaczom.
11: A to bardzo ważne. Powiedzieliśmy o tym apelu, ale apelujemy też do kierowców o cierpliwość, bo tego dnia z pewnością wiele ulic tutaj będzie zamkniętych.
13: Tak, no maraton generuje pewne utrudnienia w ruchu. One są na pewnych odcinkach krótkotrwałe, na innych odcinkach trwają trochę dłużej. Bliżej samego maratonu, ja myślę, że gdzieś tak pod koniec września, w okolicach 25 września będziemy już dystrybuować informacje dotyczące właśnie utrudnień w ruchu, więc pod koniec września można już zaglądać na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji czy na stronę LOT 125 Poznań Maratonu. Tam będą wszystkie ważne informacje dla kierowców. Na kilka dni przed samym maratonem uruchomimy również infolinię. Ona działa bardzo dobrze, można dzwonić do naszych konsultantów. Oni mówią, jak przejechać przez miasto, jak zaplanować podróż przez Poznań w tym dniu maratonu. Rozwiewają wszelkie wątpliwości i jest naprawdę sporo ułatwień, które pomagają kierowcom w tym, żeby ten dzień jakoś w Poznaniu przeżyć. Warta uwagi jest również interaktywna mapa utrudnień, którą przygotowuje co roku, którą przygotowują Poznańskie Inwestycje Miejskie. To jest mapa, która pokazuje, gdzie są utrudnienia i można powiedzieć, że w czasie rzeczywistym, tak jak są otwierane kolejne ulice, przez które bieg już przebiegł, to na tej mapie te utrudnienia znikają i ona nam mówi, gdzie już gdzie już te utrudnienia nie występują, więc warto także na naszej stronie internetowej znaleźć tę mapę i ona pomoże w niedzielę maratońską w poruszaniu się po mieście.
11: Do czego oczywiście zachęcamy, by zajrzeć na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a na koniec przypomnijmy raz jeszcze tym, którzy chcieliby się zgłosić, do kiedy mają czas i jak to mogą właśnie zrobić.
13: Przyjmujemy zapisy na Lotto 25 Poznań Maraton poprzez formularz online. On jest dostępny na stronie internetowej Poznańskiego Maratonu. Te zapisy przyjmujemy do 1 października włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli limit się nie wyczerpie, to 2 i 3 października te zapisy również będą możliwe, ale już nie online, a tylko i wyłącznie osobiście w biurze zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 3, bo tam będzie się mieściło biuro naszego biegu.
11: A o tym wszystkim mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
11: A z Poznania przenosimy się teraz do Leszna. Od 20 do 26 września odbywać się będzie tam FIKA.
14: Już teraz zapraszamy mieszkańców Leszna na pierwszy taki festiwal pod tytułem FIKA. To będzie taki festiwal właściwie na zakończenie tego sezonu imprez plenerowych, a skrót FIKA oznacza tyle, że jest to festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. Głównym trzonem tego festiwalu będzie człowiek, będzie mieszkaniec naszego miasta. Będą też oczywiście organizacje pozarządowe. Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu.
11: Mówiła nam Lucyna Gbiorczek z leszczyńskiego magistratu.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na kwadrans. W magazynach poruszam sporo tematów z Poznania i regionu. Jak już wiecie, zapraszam gości do studia, ale też bywam w różnych miejscach na terenie naszego miasta.
15: Znajdujemy się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania.
11: A rozmawiać będziemy o miejskim monitoringu. Co roku przybywa kamer. Ile obecnie kamer właśnie wchodzi w skład tego naszego miejskiego monitoringu?
15: Około 1800. Co roku teraz na przestrzeni ostatnich tych 5 lat przybywa 140 kamer. Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. No i to jest jedna z największych ilości kamer w ogóle w Polsce. Zabezpieczenie, czyli ściągnięcie z naszego archiwum około 140 takich zapisów monitoringu, o które występują służby, to są te, które wymagają zabezpieczenia wielu kamer z terenu miasta Poznania, bo przy mniejszych zabezpieczeniach monitoringu służby same sobie taki materiał mogą zabezpieczyć.
11: A te kamery, powiedzmy o samych kamerach, różnią się choćby od tych, które jeszcze były dekadę temu?
15: Tak, mamy już coraz bardziej nowoczesne właściwie, no, ta wysoka półka, bo hodujemy w zasadzie, że właściwie co 5 lat powinna być kamera wymieniana, no bo to już jest technologia, jak to mówią w informatyce, to się szybko zmienia, że zamkniemy oczy i już jest coś stare, nie? Ale faktycznie minimum 5 lat pracują niektóre te, które nie wymagają takiego już bardzo precyzyjnego zidentyfikowania osoby czy rzeczy, no to mamy nawet do 10 lat. W informatyce to się szybko zmienia, że zamkniemy oczy i już jest coś stare, nie? Ale faktycznie minimum 5 lat pracują niektóre te, które nie wymagają takiego już bardzo precyzyjnego zidentyfikowania osoby czy rzeczy, no to mamy nawet do 10 lat. One są oczywiście konserwowane 2 razy.

0: które wymagają no, takiej bardzo precyzji w odbiorze tego obrazu i tam one są czyszczone więcej niż dwa razy w ciągu roku.
1: A tak a propos precyzji, te kamery mogą, że tak powiem, wychwycić, kolokwialnie mówiąc, najmniejsze tutaj gesty przechodniów.
0: Jeżeli mówimy o takiej analizie obrazu, takiej inteligentnej analizie obrazu, która mogłaby wspomagać tych naszych obserwatorów monitoringu, to właśnie pracujemy nad wdrożeniami różnych oprogramowań, które by strefowały, bo tak to się nazywa, nie? Czyli w danej przestrzeni pojawiają się zachowania, które nie powinny się zdarzać, czyli na przykład nagły bieg, nagle zgromadzenie się osób w miejscu, które na co dzień nie gromadzi większej ilości osób, ale też inne takie zdarzenie o charakterze nagłym, jak wkroczenie na przykład na jezdnię i zostanie tam dłużej niż to wynikałoby z normalnego przejścia przez jezdnię. Też jeżeli chodzi o nasze mosty, które mamy, no to one też są pod bacznym okiem tutaj naszych obserwatorów w monitoringu. Każde wejście na przęsło jest rejestrowane.
1: To, co pan powiedział, serce takie tego monitoringu znajduje się tutaj przy Libelta.
0: Tak. 3 lata temu podjęta została decyzja o tym, żeby z obserwatorów monitoringu wyciągnąć i zabrać z komisariatów tych 5 na terenie miasta Poznania i zgromadzić ich w jedno wspólne miejsce. To był dobry strzał, bo jeżeli przez samą tylko przeprowadzkę tych osób i zgromadzenie ich w jednym miejscu, ale w nowoczesnym. Nowoczesnym, pełnym komfortu, ale wychodzimy z zasady takiej, jak dasz pracownikowi warunki pracy, to on powinien się odwdzięczyć tą wydajnością. No i jeżeli się odwdzięcza wydajnością, że 40% w pierwszym roku więcej zdarzeń zostało zauważonych na gorącym uczynku, przekazanych czy to do Straży Miejskiej, czy to do Policji, no to powiem tak, warto było wyciągnąć ich z komisariatu i na Libelta stworzyć takie zintegrowane centrum oglądu, monitoringu i zarządzania kryzysowego.
1: A macie takie sygnały, że tam, gdzie kamery, tam mniej zdarzeń, do których dochodziło wcześniej?
0: Tak, mamy takie sygnały, że tam, gdzie się kamery pojawiają, to ich jest troszeczkę mniej, no ale to jest takie gonienie zajączka, no bo to się przenosi w inne rejony poza obiektyw kamery, nie? To jest takie sobie ściganie się ciągle, ale to ściganie się musi kiedyś się skończyć, no bo jeżeli my teraz jako miasto Poznań, Warszawa ma gdzieś w granicach 600-800, byliśmy w Warszawie i rozmawialiśmy kamer, byliśmy we Wrocławiu też w ubiegłym tygodniu, no również 600-800, nie? Rozmawiałem ze Szczecinem, mają 600 kamer, a my mamy 1800, no to jest dużo, to jest bardzo dużo. Taka potrzeba potrzeba służb, ale potrzeba też radnych osiedlowych, no bo my w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z Rad Osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji, nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską, czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie, podczas zabezpieczeń.
1: A pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyrażę?
0: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne, od razu po dwa, trzy miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitorów z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi: słuchaj, w moim rejonie jest twój taki ktoś po środkach takich wzmacniających, nie? A ona mówi: nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go, no. Pokazuje bliżej i przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że

0: A słuchaj, to nie jest ten, który wisi u nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony? Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej, bo miał atak serca. Na to miejsce zostało związane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie. Mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
1: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
0: To jest tak, że każda z tych kamer teoretycznie ma możliwość, praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. Z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, po pijaku, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet nie całego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę. No i wtedy już dyspozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
1: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamery w Poznaniu?
0: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Rady Osiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A z centrum Poznania przenosimy się na Winogrady.
2: Na osiedlu Zwycięstwa przy pływalni Winogrady powstaje Park Barw i Wody. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace ruszyły tam w wakacje i na tym etapie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje miejsce na nowe rośliny, ale też widzimy tam zarys alejek spacerowych. Docelowo w parku będą kolorowe rabaty z krzewami, bylinami czy trawami ozdobnymi. Planowane są też duże krzewy pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach tego parku, a także ponad 100 nowych drzew. Przewidziana jest również łąka kwietna, całość uzupełnią trawniki. Co ważne, zagospodarowana zostanie również deszczówka. Park będzie zasilany wodą z dachu i parkingu pobliskiej pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tzw. kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. W miejscu przecięcia ścieżek i kamiennych rzek powstaną drewniane podesty przypominające małe mostki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ale też ławki, hamaki czy leżaki sprzyjające rekreacji.
1: Mówiliśmy o tym, co na poznańskich winogradach. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pomaganiu.
3: Nazywam się Wiktor Kolasiński. Jestem organizatorem wydarzenia Głowa do Góry Sport Pomaga. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na 12 września nad jezioro Rusałka. Organizujemy tam wydarzenie charytatywne, podczas którego będziemy łączyć sport, dobrą zabawę i pomaganie. W programie są biegi na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci 200 metrów. Oprócz tego przygotowaliśmy pokazy i treningi sportów walki, zumbę, jogę, rozmowę z doradcami żywieniowymi, pokaz wojskowy, muzykę na żywo oraz atrakcje dla dzieci. Cały dochód z wydarzenia chcemy przeznaczyć na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Zapisy na biegi są dostępne przez stronę, a szczegóły dotyczące wydarzenia i zapisów można znaleźć na naszych mediach społecznościowych pod nazwą Głowa do Góry Sport Pomaga. Zapraszamy całą rodzinę, znajomych i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić dzień i jednocześnie zrobić coś dobrego.
1: A wydarzenie, przypomnę, odbędzie się w okolicy poznańskiej Rusałki. Czas na kolejny temat, kulinarny temat. Poznaniacy słyną z tego, że są bardzo gospodarni i teraz właśnie porozmawiamy sobie o tej oszczędności, o tym dobrym gospodarowaniu i kulinariach.
4: To prawda, ta oszczędność i gospodarność wielkopolską wcześniej oczywiście spowodowała bieda, bo ta kuchnia biedna, no, nic nie mogło się zmarnować, wszystko łącznie z obierkami można było smacznie przygotować. Teraz mówimy o niemarnowaniu żywności i ekologii i każdy ten powód jest dobry, ale jest jeszcze jeden bardzo dobry powód, ponieważ te rzeczy, które pozostają z naszych dań i przysmaków, po prostu są doskonałe i potrafią smakować wyśmienicie. I dobrym przykładem są właśnie szagówki.
1: Jak wykonać takie pyszne poznańskie szagówki?
4: Szagówki przygotowujemy z gotowanych ziemniaków, czyli jeśli z jednego obiadu zostaną nam ziemniaki, gnieciemy je, czyli dusimy, dodajemy do tego sól, jajko i mąkę, no i tworzymy takie ciasto, masę. Rozwałkowujemy i kroimy na szagę. Musimy przygotować takie dosyć wąskie paseczki. Na szagę, czyli na skos, i ten charakterystyczny kształt właśnie szagówki. Stąd wynika nazwa. Szagówki gotujemy w osolonej wodzie i możemy je jeść na wiele sposobów z różnymi dodatkami i na słodko i na wytrawnie.
1: To może teraz podpowiedzmy słuchaczom, z czym łączyć właśnie te szagówki, z czym po prostu jeść.
4: Szagówki najbardziej popularne są ze skwarkami ze słoniny. Lubią też towarzystwo zasmażanej kapusty. Mogą być częścią gulaszu wieprzowego, sosu grzybowego. Wielkopolskie borowiki, grzyby to też nasz lokalny skarb. Ale bardzo dobre też są z bułką tartą, taką podsmażoną. No i moja chyba ulubiona wersja, tak jak też najczęściej dzieci, czyli po prostu z cukrem i masełkiem obowiązującym. Faktycznie na słodko szagówki również są bardzo dobre i to jest dowód na to, że ta poznańska pyra, no, jest idealnym składnikiem, no i szkoda go marnować.
1: W kalendarzu mamy wrzesień, a więc wykopki pyrów w kontekście Poznania i całej Wielkopolski to nic innego jak tradycyjny jesienny zbiór ziemniaków z pól. A dla mieszkańców naszego regionu wykopki to nie tylko zwykłe prace rolnicze, ale także ważny element tożsamości kulturowej, tradycji i lokalnego folkloru.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
6: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych, właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą, no, misją, można powiedzieć, jest to, żeby, no właśnie, nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
1: No właśnie, o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które, no, są w tej żałobie, no, zostają po prostu same.
6: Dokładnie tak. I właściwie jesteśmy, no, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak, no, u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście, no, osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się, no właśnie, bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, no to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tym swoim, w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
1: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że no tak się mówi, że kobietom to łatwiej uzewnętrznić się, no mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
6: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście no, mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy no, taką przestrzeń, w której no, po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście no, głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn. I też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
1: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
6: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu no, tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
1: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
6: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
1: Po prostu z drugą połówką.
6: Dokładnie, z drugą połówką, czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
1: Ta pomoc jest bezpłatna?
6: Tak, pomoc jest finansowana, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna i każdy może skorzystać, jeżeli tylko tego potrzebuje, z takiej pomocy.
1: Jeśli ktoś nas słucha i potrzebuje takiej pomocy, chciałby się zgłosić, to może zachęćmy właśnie, jakie kroki tutaj poczynić i jak to będzie wyglądało w praktyce.
6: Najlepiej jest wejść na naszą stronę internetową, na której jest konkretna zakładka, że potrzebuje pomocy i po prostu tam wybrać tak naprawdę konkretny jakby rodzaj tej pomocy, czego się potrzebuje. I tam już dalej pokieruje zarówno jest formularze, które tam są, które trzeba wypełnić, ale też są po prostu podane numery telefonów, e-maile, na które jeżeli ktoś na przykład nie wie, jak wypełnić, albo się waha, albo kogoś może też, po prostu technicznie może ktoś nie umie, albo się boi, to też można po prostu do nas zadzwonić i się z nami skontaktować w ten sposób, rozmawiając z nami, a wtedy myślę, że na pewno nikogo nie zostawiamy bez pomocy. To jest, to też jest ważne, że jak ktoś się do nas zgłosi, to na pewno tą pomoc uzyska.
1: Nie zapominajmy o tym, jeśli potrzebujemy takiej pomocy, czasami wystarczy jeden telefon. Oczywiście nikt nikogo tutaj do niczego nie zmusza. To jest nasza decyzja, czy my chcemy właśnie taką pomoc w takiej formie przyjąć.
6: Dokładnie tak. Tutaj jest bardzo duża dobrowolność. Czasami też jest tak, że po prostu rozmowa wystarczy. Czasami jest tak, że ktoś dzwoni, a wraca do nas po długim czasie, gdy po prostu czuje, że to jest ten moment. Czasem dzwoni ktoś bliski, że ma kogoś w otoczeniu, kto przeżywa właśnie żałobę, kogo dotknęła jakaś tragedia. I to też jest, to też w takiej sprawie też można się z nami kontaktować. Mamy też wszelkie działania edukacyjne, dużo szkoleń różnych, warsztatów, webinarów i tak dalej, więc też można śledzić i samemu się też doedukować w tym temacie, więc to też jest taka przestrzeń, gdzie można też po pierwsze uzyskać pomoc, ale po drugie też zwiększyć swoją świadomość, wiedzę na temat właśnie żałoby, zdrowia psychicznego, kryzysów.
1: Można znaleźć się wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
6: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dzięki.
1: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach, za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki, a jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
7: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych. Na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami. Czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa.
1: A jesień coraz bliżej i właśnie trzeba się przygotować do tego wyjątkowego spotkania.
7: Tak, mamy tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzina, Gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska, lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla Was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
1: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
8: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł Rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem filii wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski. autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy no, w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, które jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
8: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy. Ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje to, co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
8: Nieuchronnie się zbliża. Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru 8 Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
9: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły iść zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl Teatru A3 pod tytułem Plan Lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też ta szkolna zielona ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
10: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Merkus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi, w tym obszarze że znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
5: To jest tydzień.

0: Reklama. WSH IUT, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSH IUT, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
2: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
3: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę, zajrzymy na winogrady. Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
2: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
2: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam Was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowane zorganizowaną z Fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na Państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla Was ciekawe koncerty i tutaj możecie Państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
4: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja senioralnych Poznań, która już 26 września. Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów, najlepszy przyjaciel seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa. I wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać strefa zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim, najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskich, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspominałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim, są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
4: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
5: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
6: Czyli MPSZOK, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września, wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna, ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, by w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
7: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. Dlatego też te samochody w ostatnim czasie były priorytetem, jeżeli chodzi o nasze zakupy. I to zrealizowaliśmy. Mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
7: Sezon świetlny jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
7: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Bóg, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. Ruszył nowy sezon, a ze mną...
8: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli Świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko przypomnę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
8: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywy eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie

0: lata i już jesieni dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu, we wrześniu, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: Na pewno już w środę, 9 września, można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
0: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: Może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
0: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo jest tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W Poznańskim Zamku koncerty, w Poznańskim Zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
0: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy, zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina. A tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich m.in. pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności. Dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
0: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu,

0: miejscu jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
0: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
0: Warto dodać, że właśnie Zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że Zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
0: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
0: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do Poznańskiego Zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
2: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnie Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka. która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje w miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
4: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniach z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. Rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
1: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. W naszym programie Ekotemat powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
5: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie, na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj Co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie, i kawiarenki naprawcze, mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym, jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
1: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
6: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
6: Tak, w wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku. Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów z 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów wchodzących w skład 4F plus R jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej. Niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
1: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
6: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 1947 rok. A 1947 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem, co jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
1: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
6: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każde z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
1: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
6: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
1: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz goście w studio, w moim studio dziś.
7: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
8: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nakład zatrzymania krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
1: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
7: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca, oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
1: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
8: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania, i będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED. Oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
1: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
7: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych. Natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
8: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem. Również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymał krążenie tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
7: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
7: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, obowiązywali każdy pociąg kolei wielkopolskich. Wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w mojej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
1: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
7: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
1: W jaki sposób można się zapisać?
8: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej Fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć. Im później można być ratownikiem.
7: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
7: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
1: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
8: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś robimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
7: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
1: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
7: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
1: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
7: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie, i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
1: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami, wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
7: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
1: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
7: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba, nagłe zatrzymanie krążenia może przejść. Także no, niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
8: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno. A przynajmniej to mam na monitoringu jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie. Więc to może się wydarzyć w każdych temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
7: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze. Natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach. Także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
1: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
7: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no, kuleje, no, jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może nie domagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
8: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
1: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studiu, w studiu przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
7: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
8: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękujemy.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Teraz temat inwestycyjny.
9: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
1: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższy. Szkoła bankowa.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4

Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Versow. Róbcie głośniej.

Lord Away, Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Zerptaj do nas numerem Location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 eurasów od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstera, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shaus, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Dzień dobry, siemanko, tu Weekendowe Melo. Opoka melduje się o 11:00, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money. Karnawał na początek, hej.

Midnight, Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić no na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woždovac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowania. Teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Autopromocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Hej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery, w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 270. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
7: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Faktory.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.
10: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: to promocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
3: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

A fortuna niech się kręci. Filip Egnel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
1: Maracin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
5: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony?
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

0: Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie. Ma paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Na kompet naczyń, który rozsuł się w drobny mak.
16: Kasa leci już w tym momencie do Ciebie.
15: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Meloradiu po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Meloradia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14:00. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Golden.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Beto Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

0: posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka w

0: sobie ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłony.
3: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
4: Pana deszczyk popaduje.
5: Odsłał Poreszów leje.
4: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
6: No, zdecydowanie nie.
4: Ale na weekendowe Melo?
6: Jak najbardziej.
4: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
6: No to umówieni.
4: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
25: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.

I love you, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki. Można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem macham do was. World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15:00 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań.
11: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kaigo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś chodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam odbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Big Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
9: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Zaraz wracam.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co byście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
15: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
16: Jagodzianka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: O reklamie.

Sobel i Francis i całe lato. No w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: To Gabry Ponte, Easy on my heart. Jeszcze przed 16 w Eloradio tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę. Po 16.
1: A już o 16 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałby to wiecie, wiecie.
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
18: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
19: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
20: Pan Rębiszewski?
21: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Hej!
2: to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
22: Marian, a gdzie mogę kupić
23: na mediaexpert.pl?
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
24: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
26: Po reklamie.
0: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chce więcej? Fukaj, Lipka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
27: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No niech tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: to World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Parki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99.4 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, no, jego można słuchać i słuchać godzinami, no a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
0: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.

0: będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Maroon Hofstadt, Self Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas, windoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Bezterminowa gwarancja na nadart, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale to
0: te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
26: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
27: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
28: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
30: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla Was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę powiem Wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kieł bez kieł.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
8: Nie ma żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj

0: cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na Ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
15: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. Shawnee, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: 96 i 99,4 FM.
1: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchaj Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert dalej masz.
8: Po reklamie.

Pasto i Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
10: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
11: Jerzy Małecki, dyrektor zespołu szkół łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu. W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy. Przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo, w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
9: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
12: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania. Więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
9: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
13: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
9: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. A ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
14: Witam serdecznie.
9: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
14: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
9: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
14: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
9: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
15: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów. Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrzędowego Kolej Plus.
9: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
16: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać na ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować. No po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Dlatego my tutaj apelujemy o rozsądek i o to, by tego nie robić. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny. No i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
9: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
17: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjantkom miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
9: Sprawą zajmuje się sąd. Czas na kolejny temat, a teraz onkobaza, a ze mną?
18: Stanisław Urmaniak, onkobaza, drużyna szpiku.
9: Za nami wakacje, sporo działo się.
18: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onko-baza.pl. Jak szanowni Państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny szpiku. I dlatego wkrótce w onkobazie, w Centrum Poznania zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne, spożyteczne.
9: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
18: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie. Więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów. Więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onko-baza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
9: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną...
19: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
9: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
19: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które Państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
9: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
19: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku. W pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył

0: zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
0: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
2: Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejskim spotkania sztuki i codziennego życia.
1: Mówił Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
3: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów. A druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
1: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym na początek coś dla kierowców, którzy parkują na Poznańskiej.

0: ogrodach.
1: W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego i zakwestionowaniem 3 darmowych godzin parkowania w strefie płatnego parkowania na ogrodach zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, które zakłada 40 minut postoju bez opłaty. Tą propozycję będziemy przedstawiać miejskim radnym na sesji 29 września. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta. Jeżeli tak się stanie, to strefa na ogrodach zostanie uruchomiona 1 grudnia. O miesiąc później niż planowaliśmy pierwotnie, ale w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w związku z tym, że musimy jeszcze raz rozmawiać z Radą Miasta na temat rozwiązań na ogrodach, stąd wynika przesunięcie tego terminu. Chcemy też dać czas mieszkańcom na zakup identyfikatorów parkingowych mieszkańca. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kart abonamentowych na okres 25 dni z kopert komercyjnych czy kopert dla dostaw, a właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli parkować bez opłat. To rozwiązanie, które chcemy przedstawić radnym, czyli 40 minut bez konieczności ponoszenia opłaty, bez konieczności rejestrowania się, czy też za pomocą aplikacji mobilnej, czy też w parkomacie, pozwoli nam zapewnić te pierwotne założenia, jeśli chodzi o utworzenie strefy na ogrodach. Chodzi o to, aby z jednej strony mieszkańcy mogli pewne sprawy załatwić, czy przyjezdni, bez ponoszenia opłaty, ale z drugiej strony, żeby opłaty jednak musiały być ponoszone, tak aby zniechęcić tych wszystkich, którzy dzisiaj parkują na ogrodach przez cały dzień, którzy robią z ogrodów taki bezpłatny parking buforowy.
0: Mówiła Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz sport. Będziemy mówić o bardzo ważnym maratonie w naszym mieście. Chodzi oczywiście o 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza.
2: Już wielkimi krokami zbliża się Lotto 25. Poznań Maraton.
0: Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
2: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo Poznański Maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza Biuro Zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe. Jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
0: No i powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
2: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują, także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
0: A jak przygotować się do tego biegu? Mamy jeszcze trochę czasu, zdążymy się przygotować. Kto nic nie robił, no oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię, no tak się nie da.
2: Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy jeszcze się nie przygotowywał do maratonu i chciałby wystartować, no to ja bym jednak chyba mimo wszystko odradzał plany treningowe, które można na przykład pobrać od zaprzyjaźnionych z nami klubów biegacza w Poznaniu, a naprawdę jest ich bardzo wiele, no to są takie plany rozpisane na wiele, wiele tygodni, na miesiące w zasadzie i takie forsowanie się bez odpowiedniego przygotowania to zdecydowanie nikt chyba nie będzie doradzał osobom, które jeszcze nigdy nie biegły maratonu. Także jeżeli ktoś chce się przygotować, no to może ja zachęcam najpierw do startu w piątce, zobaczenia w ogóle jak się biegnie w takim biegu ulicznym i potem można dłuższe dystanse również próbować. Na wiosnę będzie półmaraton, a maraton co roku jesienią.
0: Oczywiście zachęcamy do uprawiania sportu i co słyszeliśmy, róbmy to z głową.
2: Zdecydowanie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, działa w Poznaniu mnóstwo klubów biegacza, więc to są zapaleńcy, amatorzy, ale to są osoby, które dobrze przygotowują się do tych startów i pomagają tym stawiającym pierwsze kroki na biegach długodystansowych przygotować się do tych startów. Także zachęcam do sprawdzenia, jak to wygląda. Te treningi się odbywają, czy to na Golęcinie, czy to na Cytadeli, ogólnie na terenach zielonych w mieście Poznaniu. To są grupy bardzo otwarte. Wszystkich pozdrawiam, bo to są grupy, które naprawdę z nami współpracują i bardzo wiele wnoszą do poznańskiego maratonu.
0: I te osoby oczywiście można spotkać na ulicach Poznania, ale także w różnych tutaj innych lokalizacjach, chociażby nad Rusałką czy na Strzeszynku.
2: No właśnie, tak jak powiedziałem, warto też dodać, że przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej ręce, po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i Poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. A taka ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są Poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas.
0: Ja przypomnę, że rozmawiamy o 25. maratonie, Poznań Maratonie imienia Macieja Frankiewicza. Dziś u mnie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
2: Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Ja wszystkich zachęcam do kibicowania. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz, przebiegając przez Stadion Mistrza Polski. Niezapomniane wrażenie, do tego ci kibice na trybunach, więc bardzo zachęcam. Można przyjść, pokibicować i to na pewno doda skrzydeł naszym biegaczom.
0: A to bardzo ważne. Powiedzieliśmy o tym apelu, ale apelujemy też do kierowców o cierpliwość, bo tego dnia z pewnością wiele ulic tutaj będzie zamkniętych.
2: Tak, no maraton generuje pewne utrudnienia w ruchu. One są na pewnych odcinkach krótkotrwałe, na innych odcinkach trwają trochę dłużej. Bliżej samego maratonu, ja myślę, że gdzieś tak pod koniec września, w okolicach 25 września będziemy już dystrybuować informacje dotyczące właśnie utrudnień w ruchu, więc pod koniec września można już zaglądać na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji czy na stronę Lotto 25 Poznań Maratonu. Tam będą wszystkie ważne informacje dla kierowców. Na kilka dni przed samym maratonem uruchomimy również infolinię. Ona działa bardzo dobrze, można dzwonić do naszych konsultantów. Oni mówią, jak przejechać przez miasto, jak zaplanować podróż przez Poznań w tym dniu maratonu. Rozwiewają wszelkie wątpliwości i jest naprawdę sporo ułatwień, które pomagają kierowcom w tym, żeby ten dzień jakoś w Poznaniu przeżyć. Warta uwagi jest również interaktywna mapa utrudnień, którą przygotowuje co roku, którą przygotowują Poznańskie Inwestycje Miejskie. To jest mapa, która pokazuje, gdzie są utrudnienia i można powiedzieć, że w czasie rzeczywistym, tak jak są otwierane kolejne ulice, przez które bieg już przebiegł, to na tej mapie te utrudnienia znikają i ona nam mówi, gdzie już te utrudnienia nie występują, więc warto także na naszej stronie internetowej znaleźć tę mapę i ona pomoże w niedzielę maratońską w poruszaniu się po mieście.
0: Do czego oczywiście zachęcamy, by zajrzeć na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. A na koniec przypomnijmy raz jeszcze tym, którzy chcieliby się zgłosić, do kiedy mają czas i jak to mogą właśnie zrobić.
2: Przyjmujemy zapisy na Lotto 25 Poznań Maraton poprzez formularz online. On jest dostępny na stronie internetowej Poznańskiego Maratonu. Te zapisy przyjmujemy do 1 października włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli limit się nie wyczerpie, to 2 i 3 października te zapisy również będą możliwe, ale już nie online, a tylko i wyłącznie osobiście w biurze zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 3, bo tam będzie się mieściło biuro naszego biegu.
0: A o tym wszystkim mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: A z Poznania przenosimy się teraz do Leszna. Od 20 do 26 września odbywać się będzie tam FIKA.
3: Już teraz zapraszamy mieszkańców Leszna na pierwszy taki festiwal pod tytułem FIKA. To będzie taki festiwal właściwie na zakończenie tego sezonu imprez plenerowych, a skrót FIKA oznacza tyle, że jest to festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. Głównym trzonem tego festiwalu będzie człowiek, będzie mieszkaniec naszego miasta. Będą też oczywiście organizacje pozarządowe. Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu.
0: Mówiła nam Lucyna Gbiorczek z leszczyńskiego magistratu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na kwadrans. W magazynach poruszam sporo tematów z Poznania i regionu. Jak już wiecie, zapraszam gości do studia, ale też bywam w różnych miejscach na terenie naszego miasta.
5: Znajdujemy się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania.
0: Rozmawiać będziemy o miejskim monitoringu. Co roku przybywa kamer. Ile obecnie kamer właśnie wchodzi w skład tego naszego miejskiego monitoringu?
5: Około 1800. Co roku teraz na przestrzeni ostatnich tych 5 lat przybywa 140 kamer. Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. No i to jest jedna z największych ilości kamer w ogóle w Polsce. Zabezpieczenie, czyli ściągnięcie z naszego archiwum około 140 takich zapisów monitoringu, o które występują służby, to są te, które wymagają zabezpieczenia wielu kamer z terenu miasta Poznania, bo przy mniejszych zabezpieczeniach monitoringu służby same sobie taki materiał mogą zabezpieczyć.
0: A te kamery, powiedzmy o samych kamerach, różnią się choćby od tych, które jeszcze były dekadę temu?
5: Tak, mamy już coraz bardziej nowoczesne, właściwie no, ta wysoka półka, bo hodujemy w zasadzie, że właściwie co 5 lat powinna być kamera wymieniana, no bo to już jest technologia, jak to mówią w informatyce, to się szybko zmienia, że zamkniemy oczy i już jest coś stare, nie? Ale faktycznie minimum 5 lat pracują. Niektóre te, które nie wymagają takiego już bardzo precyzyjnego zidentyfikowania osoby czy rzeczy, no to mamy nawet do 10 lat. One są oczywiście konserwowane 2 razy do roku, minimum raz, ale czasami te najistotniejsze, które wskażą nam obserwatorzy monitoringu, to są pracownicy cywilni Straży Miejskiej, którzy 24 godziny na dobę przez 365 oglądają obraz tych kamer i oni wskazują nam te kamery, które wymagają no, takiej bardzo precyzji w odbiorze tego obrazu i tam one są nawet czyszczone więcej niż 2 razy w ciągu roku.
0: A tak a propos precyzji, te kamery mogą, że tak powiem, wychwycić, kolokwialnie mówiąc, najmniejsze tutaj gesty przechodniów.
5: Jeżeli mówimy o takiej analizie obrazu, takiej inteligentnej analizie obrazu, które mogłyby wspomagać tych naszych obserwatorów monitoringu, to właśnie pracujemy nad wdrożeniami różnych oprogramowań, które by strefowały, bo tak to się nazywa, nie? Czyli w danej przestrzeni pojawiają się zachowania, które nie powinny się zdarzać, czyli na przykład nagły bieg, nagle zgromadzenie się osób w miejscu, które na co dzień nie gromadzi większej ilości osób, ale też inne takie zdarzenie o charakterze nagłym, jak wkroczenie na przykład na jezdnię i zostanie tam dłużej niż to wynikałoby z normalnego przejścia przez jezdnię. Też jeżeli chodzi o nasze mosty, które mamy, no to one też są pod bacznym okiem tutaj naszych obserwatorów monitoringu. Każde wejście na przęsło jest rejestrowane.
0: To, co pan powiedział, serce takie tego monitoringu znajduje się tutaj przy Libelta.
5: Tak. 3 lata temu podjęta została decyzja o tym, żeby z obserwatorów monitoringu wyciągnąć i zabrać z komisariatów tych 5 na terenie miasta Poznania i zgromadzić ich w jedno wspólne miejsce. To był dobry strzał, bo jeżeli przez samą tylko przeprowadzkę tych osób i zgromadzenie ich w jednym miejscu, ale w nowoczesnym, pełnym komfortu, ale wychodzimy z zasady takie, jak dasz pracownikowi warunki pracy, to on powinien się wdzięczyć tą wydajnością. No i jeżeli się oddzięcza wydajnością, że 40% w pierwszym roku więcej zdarzeń zostało zauważonych na gorącym uczynku przekazanych czy to do Straży Miejskiej, czy to do Policji, no to powiem tak, warto było wyciągnąć ich z komisariatu i na Libelta stworzyć takie zintegrowane centrum oglądu, monitoringu i zarządzania kryzysowego.
0: A macie takie sygnały, że tam, gdzie kamery, tam mniej zdarzeń, do których dochodziło wcześniej?
5: Tak, mamy takie sygnały, że tam, gdzie się kamery pojawiają, to ich jest troszeczkę mniej, no ale to jest takie gonienie zajączka, no bo to się przenosi w inne rejony poza obiektyw kamery, nie? To jest takie sobie ściganie się ciągle, ale ale to ściganie się musi kiedyś się skończyć, no bo jeżeli my teraz jako miasto Poznań, Warszawa ma dziś w granicach 600-800, byliśmy w Warszawie i rozmawialiśmy, kamer, byliśmy we Wrocławiu też w ubiegłym tygodniu, no również 600-800, nie? Rozmawiałem ze Szczecinem, mają 600 kamer, a my mamy 1800, no to to jest dużo, to jest bardzo dużo. Taka potrzeba... Potrzeba służb, ale potrzeba też radnych osiedlowych, no bo my w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z Rad Osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji, nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy no też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską, czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie, podczas zabezpieczeń.
6: A pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyraża?
5: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne, od razu po parę miesięcy, 2-3 miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitorów z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi, słuchaj, twój, w moim rejonie jest twój, taki ktoś po środkach takich wzmacniających, nie? Ona mówi, nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go, no. Pokazuje bliżej i przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że a słuchaj, to nie jest ten, który wisił nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony. Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej, on miał atak serca. Na to miejsce zostało zwezane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce, to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie, mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
6: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
5: To jest tak, że każda z tych kamer teoretycznie ma możliwość, praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. Z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, po pijaku, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet niecałego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę. No i wtedy już dyspozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
6: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamery w Poznaniu?
5: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Rady Osiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
6: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
6: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: A z centrum Poznania przenosimy się na Winogrady.
7: Na osiedlu Zwycięstwa przy pływalni Winogrady powstaje park barw i wody. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace ruszyły tam w wakacje i na tym etapie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje miejsce na nowe rośliny, ale też widzimy tam zarys alejek spacerowych. Docelowo w parku będą kolorowe rabaty z krzewami, bylinami czy trawami ozdobnymi. Planowane są też duże krzewy pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach tego parku, a także ponad 100 nowych drzew. Przewidziana jest również łąka kwietna, całość uzupełnią trawniki. Co ważne, zagospodarowana zostanie również deszczówka. Park będzie zasilany wodą z dachu i parkingu pobliskiej pływalni, która to jest zgromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tzw. kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. W miejscu przecięcia ścieżek i kamiennych rzek powstaną drewniane podesty przypominające małe mostki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ale też ławki, hamaki czy leżaki sprzyjające rekreacji.
0: Mówiliśmy o tym, co na poznańskich winogradach. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pomaganiu.
8: Nazywam się Wiktor Kolasiński. Jestem organizatorem wydarzenia Głowa do Góry Sport Pomaga. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na 12 września nad jezioro Rusałka. Organizujemy tam wydarzenie charytatywne, podczas którego będziemy łączyć sport, dobrą zabawę i pomaganie. W programie są biegi na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci 200 metrów. Oprócz tego przygotowaliśmy pokazy i treningi sportów walki, zumbę, jogę, rozmowę z doradcami żywieniowymi, pokaz wojskowy, muzykę na żywo oraz atrakcje dla dzieci. Cały dochód z wydarzenia chcemy przeznaczyć na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Zapisy na biegi są dostępne przez stronę, a szczegóły dotyczące wydarzenia i zapisów można znaleźć na naszych mediach społecznościowych pod nazwą Głowa do Góry Sport Pomaga. Zapraszamy całą rodzinę, znajomych i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić dzień i jednocześnie zrobić coś dobrego.
0: A wydarzenie, przypomnę, odbędzie się w okolicy poznańskiej Rusałki. Czas na kolejny temat, kulinarny temat. Poznaniacy słyną z tego, że są bardzo gospodarni i teraz właśnie porozmawiamy sobie o tej oszczędności, o tym dobrym gospodarowaniu i kulinariach.
9: To prawda, tę oszczędność i gospodarność wielkopolską wcześniej oczywiście spowodowała bieda, bo ta kuchnia biedna, no, nic nie mogło się zmarnować, wszystko łącznie z obierkami można było smacznie przygotować. Teraz mówimy o niemarnowaniu żywności i ekologii i każdy ten powód jest dobry, ale jest jeszcze jeden bardzo dobry powód, ponieważ te rzeczy, które pozostają z naszych dań i przysmaków, po prostu są doskonałe i potrafią smakować wyśmienicie. I dobrym przykładem są właśnie szagówki.
0: Jak wykonać takie pyszne poznańskie szagówki?
9: Szagówki przygotowujemy z gotowanych ziemniaków, czyli jeśli z jednego obiadu zostaną nam ziemniaki, gnieciemy je, czyli dusimy, dodajemy do tego sól, jajko i mąkę, no i tworzymy takie ciasto, masę. Rozwałkowujemy i kroimy na szagę. Musimy przygotować takie dosyć wąskie paseczki. Na szagę, czyli na skos, i ten charakterystyczny kształt właśnie szagówki. Stąd wynika nazwa. Szagówki gotujemy w osolonej wodzie i możemy je jeść na wiele sposobów z różnymi dodatkami i na słodko i na wytrawnie.
0: To może teraz podpowiedzmy słuchaczom, z czym łączyć właśnie te szagówki, z czym po prostu jeść.
9: Szagówki najbardziej popularne są ze skwarkami ze słoniny. Lubią też towarzystwo zasmażanej kapusty. Mogą być częścią gulaszu wieprzowego, sosu grzybowego. Wielkopolskie borowiki, grzyby to też nasz lokalny skarb. Ale bardzo dobre też są z bułką tartą, taką podsmażoną. No i moja chyba ulubiona wersja, tak jak też najczęściej dzieci, czyli po prostu z cukrem i masełkiem obowiązkowo. Faktycznie na słodko szagówki również są bardzo dobre i to jest dowód na to, że ta poznańska pyra, no, jest idealnym składnikiem, no i szkoda go marnować.
0: W kalendarzu mamy wrzesień, a więc wykopki pyrów w kontekście Poznania i całej Wielkopolski to nic innego jak tradycyjny jesienny zbiór ziemniaków z pól. A dla mieszkańców naszego regionu wykopki to nie tylko zwykłe prace rolnicze, ale także ważny element tożsamości kulturowej, tradycji i lokalnego folkloru.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
2: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych, właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby no właśnie nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
1: No właśnie o tym się nie mówi, wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które no, są w tej żałobie, no zostają po prostu same.
2: Dokładnie tak i właściwie jesteśmy, no w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak no u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście no, osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się no właśnie bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, no to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
1: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że no tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, no mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze i jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc.
2: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście no, mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas. Dlatego stworzyliśmy no, taką przestrzeń, w której no, po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście no, głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn i też znowu to, co już już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić, można, nie wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło, można po prostu być i słuchać, można być i milczeć, można tak naprawdę wszystko, tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami, tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
1: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
2: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
1: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
2: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
1: Po prostu z drugą połówką.
2: Dokładnie, z drugą połówką, czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła córka, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
1: Ta pomoc jest bezpłatna?
2: Tak, pomoc jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna. I każdy może skorzystać, jeżeli tylko tego potrzebuje, z takiej pomocy.
1: Jeśli ktoś nas słucha i potrzebuje takiej pomocy, chciałby się zgłosić, to może zachęćmy właśnie, jakie kroki tutaj poczynić i jak to będzie wyglądało w praktyce.
2: Najlepiej jest wejść na naszą stronę internetową, na której jest konkretna zakładka, że potrzebuje pomocy i po prostu tam wybrać tak naprawdę no, konkretny jakby rodzaj tej pomocy, czego się potrzebuje. I tam już dalej pokieruje zarówno jest formularze, które tam są, które trzeba wypełnić, ale też są po prostu podane numery telefonów, e-maile, na które jeżeli ktoś na przykład nie wie, jak wypełnić, albo się waha, albo kogoś może też, no po prostu technicznie może ktoś nie umie, albo się boi, to też można po prostu do nas zadzwonić i się z nami skontaktować w ten sposób, rozmawiając z nami, a wtedy myślę, że no na pewno nikogo nie zostawiamy bez pomocy. To jest, to też jest ważne, że ktoś, jak ktoś się do nas zgłosi, to na pewno tą pomoc uzyska.
1: Nie zapominajmy o tym, jeśli potrzebujemy takiej pomocy, czasami wystarczy jeden telefon. Oczywiście nikt nikogo tutaj do niczego nie zmusza. To jest nasza decyzja, czy my chcemy właśnie taką pomoc w takiej formie przyjąć.
2: Dokładnie tak, tutaj jest bardzo duża dobrowolność. Czasami też jest tak, że po prostu rozmowa wystarczy, czasami jest tak, że ktoś dzwoni, a wraca do nas po długim czasie, gdy po prostu czuje, że to jest ten moment. Czasem dzwoni ktoś bliski, że ma kogoś w otoczeniu, kto przeżywa właśnie żałobę, kogo dotknęła jakaś tragedia i to też jest, to też w takiej sprawie też można się z nami kontaktować. No ale też mamy wszelkie działania edukacyjne, dużo szkoleń różnych, warsztatów, webinarów i tak dalej, więc też można śledzić i samemu się też doedukować w tym temacie, więc to też jest taka przestrzeń, gdzie można też po pierwsze no, uzyskać pomoc, ale po drugie też zwiększyć swoją świadomość, wiedzę na temat właśnie żałoby, zdrowia psychicznego, kryzysów.
1: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do Was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
2: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A/1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dzięki.
1: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
3: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie, gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. No to jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa.
1: A jesień coraz bliżej i właśnie trzeba się przygotować do tego wyjątkowego spotkania.
3: Tak, mamy tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino Gajowa, że tak powiem. Zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla Was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
1: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji, wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicza zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje. Wrzesień. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
4: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne. O tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to

0: użytkuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
0: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowaną z fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla was ciekawe koncerty i tutaj możecie państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Senioralnych Poznań, która już 26 września. Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa i wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich

0: o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim, najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskich, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Seniorami Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspominałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Seniorami Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim, są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Miele Żyńskiego.
0: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Miele Żyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Na seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
2: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Tępińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
3: Czyli MPSZOK. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może i nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września, wyjeżdża

0: około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna. Ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, by w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOP, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
2: Damian Jeszyński, WOP Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. Dlatego też te samochody w ostatnim czasie były priorytetem, jeżeli chodzi o nasze zakupy. I to zrealizowaliśmy. Mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
2: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
2: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Buk, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. Ruszył nowy sezon, a ze mną
4: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko przypomnę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
4: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, To jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk. Wystąpi między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu na przełomie jeszcze lata i już jesieni i dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
4: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: To może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
4: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej niezbyt długiej jak na zamek historii pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo jest tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W poznańskim zamku koncerty, w poznańskim zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
4: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy, zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina. A tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich między innymi pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności. Dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
4: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami, w tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań, czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie, albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
4: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
4: Warto dodać, że właśnie Zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że Zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
4: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
4: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję i zapraszam do Poznańskiego Zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
5: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnie kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych. zajęcia dla seniorów. Także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje, gdzieś w drugiej połowie września, i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje. W miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: 99.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Kupałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
0: Załatwimy to w inny sposób.
2: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: WWH maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Czwartek, piątek,

0: Melo Radio.
1: Teraz wiem, co było tylko snem, co przykrył biały szum, co wybudzało lęk.
2: Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,